ire baye ire tule ne jungiti nandok ire ken udonga dok iting sergi indelinga wala iting sitala indelinga insina maye ne kia kwelba ne ki borai na borafatai namaskaiti sogota bugwaleng abajayanga kinyi.